0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach. A wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta miasta.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Agrenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęska.
3: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Agrenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
4: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
3: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
5: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
3: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
1: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleksji.
6: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
1: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
7: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
1: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
2: Super FM. Pogoda.
8: Z pewnością dzisiaj będzie cieplej niż wczoraj czy przedwczoraj, nawet 25 stopni w Szczecinie, wiatr umiarkowany, teraz termometry pokazują 15, jutro też 25, jutro dużo słońca, w niedzielę bardzo podobnie, nie najgorszy weekend przed nami.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Mówię o weekendzie nie bez powodu, bo dzisiaj piątek. Ja prawie mam łzy w oczach, że piątek, że dotarłem do piątku. Dzisiaj 10 dzień lipca i właśnie piątek. Już za chwilę będziemy świętować rozpoczęcie weekendu. Jeszcze został tylko jeden dzień. Dzień dobry lato w Super FM.
9: Lato. Dzień dobry lato.
8: To jest nowość w radiu Super FM. DJ Eprom remiksuje utwór Roberta Cichego i Jareckiego. 7 minut, bardzo dobre, 2 minuty i 42 sekundy przed nami.

Lionel Richie, 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry w piątek. Dobrze się mówi takie słowa. Dzień dobry w piątek. To brzmi dumnie. A my, znaczy ja też między innymi, widziałem wczoraj od środka Szczeciński Dom Sportu. No i muszę powiedzieć wam, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Z zewnątrz wygląda bardzo dobrze, ale w środku wygląda jeszcze lepiej. Otwarcie nowego SDS-u. Miasto Szczecin planuje po wakacjach. Wówczas urzędnicy połączą to otwarcie z wydarzeniem sportowym, na które zaproszą mieszkańców, ale już niebawem z przestrzeni SDS-u będą korzystać uczestnicy PKO Półmaratonu Szczecińskiego, którzy tam będą odbierać pakiety startowe. SDS wygląda bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście baseny, ale nie tylko, parkiety, boiska, ring bokserski. No to są elementy historii na SDS-ie. W tym nowym są też totalnie nowoczesne rozwiązania, także połączenie historii z nowoczesnością. Taki właśnie jest SDS 2.0.

Supergirl w Radiu Super FM, a my teraz będziemy mówili o Super Boys, bo szczecińscy piłkarze grają sparingi przedsezonowe i, jak się okazuje, wygrywają. Reprezentanci ekstraklasy, czyli piłkarze Pogoni Szczecin, okazali się lepsi od pierwszoligowego Chrobrego Głogów 2-1, a drugoligowa Duma Północy Świt Szczecin pokonała przeciwnika z Ligi Trzeciej, czyli Kluczewie Stargard. A więc oba zespoły przygotowują się do rozgrywek. Pogoń oczywiście do Ekstraklasy, a Świt do Betclic drugiej ligi. Świtowi marzy się awans do Ligi Pierwszej. Pogoń chciałaby nawiązać walkę o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Czy tak właśnie będzie w tym sezonie? Sporo komplikacji przed rozpoczęciem rundy wiosennej, jesiennej. Trzymamy kciuki za to, żeby było jak najlepiej. O Pogoni Szczecin pewnie jeszcze będziemy mówić bliżej rozpoczęcia sezonu ligowego.

0: SMM, Rihanna w Super FM, 29 minut po godzinie 6, dajcie nam minutę, a my przedstawimy specjalnie dla Was prognozę pogody.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słońce zaszło.
7: Ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Jak to będzie dzisiaj i w weekend? Ciepło będzie. Ciepło będzie, słonecznie, wiatr umiarkowany, teraz 15 stopni, maksymalnie dzisiaj 25. Spore zachmurzenie w Szczecinie w piątek, ale z tych chmur ma nie padać deszcz. Jutro dużo słońca, 25 stopni, w niedzielę bardzo podobnie, także przyzwoity, przyjemny weekend przed nami.
8: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Ustalmy jedną fundamentalną rzecz. Każdy weekend jest przyjemny, ale ten, kiedy świeci słońce, jest wyjątkowo, wybitnie przyjemny. Dzień dobry, lato na antenie Super FM. 29 minut zostało do godziny 7, a dzisiaj jest piątek, 10 dzień lipca. To ważna informacja dla tych, którzy dopiero co do nas dołączyli, dla tych, którzy dopiero co wstali i czasami po takiej ciężkiej nocce zastanawiamy się, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, który dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest piątek. Także dzisiaj trwa ostatnie odliczanie do rozpoczęcia weekendu. Bartek Czetowicz, cześć.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

Amy Winehouse, a na licznikach 6.38, na zegarkach oczywiście. Rozpoczynamy piątek w Super FM i mówimy o Szczecinie. Zakończyły się remonty 3 budynków w centrum Szczecina. Chodzi o pracę przy ulicy Bolesława Śmiałego. Już koniec, remont budynków w centrum zakończony. Chodzi o oficyny pod numerami 34, 35 i 36. Teraz w dalszym planie TBS-ów szczecińskich jest rewitalizacja przestrzeni na tyłach tych budynków, a także budowa parkingu podziemnego.

11 dokładnie minut dzieli nas od godziny 7. Warsztaty, wykłady, rozmowy z gwiazdami. Tak w skrócie prezentuje się program tegorocznej edycji wydarzenia nazwanego Wakacyjnym Miastem Kobiet. I tak się składa, że Wakacyjne Miasto Kobiet tym razem odbędzie się w Szczecinie, na Łasztowni, w połowie lipca. Właśnie w pierwszy raz w tym miejscu, w naszym mieście, informują organizatorzy. Wakacyjne Miasto Kobiet odbędzie się 17, 18 i 19 lipca, czyli za tydzień w weekend, a to takie miejsce warte odwiedzenia zdecydowanie. Za tydzień, prawie że w połowie wakacji, na Łasztowni.

0: Więcej muzyki w Super FM już za chwilę. Najpierw będą wiadomości o godzinie 7.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
3: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słońce zaszło.
11: Ale energia może zostać.
10: Dlatego myślę o magazynie energii.
11: Dobry kierunek.
10: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
11: Właśnie tak.
10: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
11: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
12: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
13: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
14: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
15: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów.
14: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
16: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
15: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
17: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
15: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
18: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
15: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słaby wstrząs, ale nie tak spektakularny, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
14: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło, słonecznie, przyjemnie, tak będzie w sobotę i w niedzielę, również w piątek, tylko że może słońca w piątek nieco mniej. Spore zachmurzenie dzisiaj, ale z tych chmur ma nie padać. Wiatr umiarkowany, dzisiaj nawet 25 stopni, teraz termometry pokazują 15, jutro 25 i dużo słońca, w niedzielę bardzo podobnie.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
19: Lato. Dzień dobry, lato.
20: Lato. Lato.
19: Super.
0: Dawać mi już ten weekend, po prostu już czekam na ten weekend, na sobotę i na niedzielę, a jeszcze przed nami piątek, w zasadzie piątek po południu, to już weekend, prawda? 6 minut po godzinie 7, dzień dobry, lato na antenie radia Super FM. Zanim weekend, to rozdamy po raz ostatni zaproszenia do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. Poranna zabawa radia Super FM startuje już za 7, dokładnie za 8 minut.
19: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
1: Zaproszenia i kasa do wydania do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława do zdobycia ostatni raz, bo dzisiaj piątek przecież. Słuchacie Radia Super FM, poranna zabawa, wskazówka pierwsza teraz, druga po godzinie 8, a po 9 rozwiązanie naszej zabawy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, mam nadzieję, że telefony gdzieś na podorędziu. To miejsce, które zajmuje teren o deniwelacji 100 metrów. Nie, no nie będę takich dawać wskazówek, ale to prawda, że zajmuje teren o deniwelacji 100 metrów akurat, ale nie, takie wskazówki nie. To jest dobre miejsce na spacer, bo o co chodzi? My odgadujemy szczecińskie atrakcje, ale też dobre miejsca na wakacje w naszym mieście, podczas wakacji, gdzie warto chodzić czy jeździć w Szczecinie. To jest dobre miejsce na spacer, bardzo dobre miejsce na spacer, ale często odwiedzają je także rowerzyści. Rowerzyści nie tylko tacy szosowi, ale również górscy. No to dodam jeszcze, że do 45 roku to miejsce nazywało się, oczywiście z języka niemieckiego, Eckeberger Wald. Tak się nazywało to miejsce. Jak się nazywa teraz? 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na telefony. Jest spora szansa, żeby wygrać, zdobyć takie zaproszenie do Prywatki. I oczywiście przypominam, w przyszłym tygodniu też się będziemy bawić. Bawimy się w Radiu Super FM do końca wakacji z wielkim finałem 31 sierpnia.
0: Posłuchaj i odgadnij.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pod kontrolą sytuacja na ulicach Szczecina. Teraz zarówno na prawobrzeżu, jak i na lewobrzeżu. W centrum nieco trzeba zwolnić przed estakadą pomorską, ale samochodów stosunkowo niewiele w tym miejscu. Mowa oczywiście o basen górniczy. Tam cały czas trzeba liczyć się z utrudnieniami, ale dzisiaj od rana jest naprawdę spokojnie, naprawdę dobrze. Trasa Zamkowa czy Most Długi, rondo portowców w obie strony również i ulica Centrum Szczecina z niedługimi kolejkami, także powinniście bez problemu dostać się gdziekolwiek jedziecie.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Dzisiaj piątek, rozpoczynamy weekend. Trudno nie być podekscytowanym, prawda? Tak jak podekscytowane są Pointer Sisters w Super FM, właśnie w piosence pod tytułem I'm So Excited. To jest dopiero klasyk. Robimy głośniej, słuchamy muzyki 23 minuty po godzinie 7.

0: Trudno nie być podekscytowanym, bo piątek, 10 dzień lipca, dzisiaj rozpoczyna się weekend, no i zbliża się chyba, skoro słoneczny weekend, sobota i niedziela, no to atmosfera, zabawa rodem z wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Takiego humoru wam życzę na piątek, sobotę i niedzielę, a będzie na pewno dobrze w Radiu Super FM, bo za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Kutys i opowie o najważniejszych informacjach ze Szczecina. Ten serwis informacyjny wystartuje za 2,5 minuty.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
14: Słońce zaszło.
15: Ale energia może zostać.
14: Dlatego myślę o magazynie energii.
15: Dobry kierunek.
14: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
15: Właśnie tak.
14: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
15: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
16: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
17: Andrzej Kutys, dzień dobry, a zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców i pasażerów. W Alei Wojska Polskiego w okolicy kina Pionier zepsuł się autobus linii 87, informują internauci. O tym, że kurs wypadł z rozkładu, informuje także ZDITM, a na miejscu są utrudnienia z przejazdem samochodów.
18: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
17: Basen, hala sportowa z powiększoną widownią, sala do walk bokserskich, powiększona przestrzeń na szatnie i nowe pomieszczenia do różnych zastosowań, także do koncertów. Nowy Szczeciński Dom Sportu przy ulicy Wąskiej jest gotowy. Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przypiera mówi, że otwarcie najpewniej po wakacjach.
19: Kiedyby prawdopodobnie byśmy chcieli zacząć od jakiegoś dużego wydarzenia sportowego i pokazać mieszkańcom tą halę w ramach tego wydarzenia.
17: Obiekt kosztował 109 milionów złotych, 65 z programu inwestycji strategicznych. Jak wygląda, zobaczycie na facebookowym profilu Radia Super FM, a do tematu wrócimy na godzinę w wiadomościach. Więcej o klubach, które kibice będą oglądali w odbudowanym nowym SDS-ie.
18: To są wiadomości w Radiu Super FM.
17: Węgier na dłużej w pogoni Szczecin, Attila Szalai, węgierski środkowo-obrońca, przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin. Będzie związany z klubem do 2029 roku. 28-letni zawodnik grał w granatowo-bordowych barwach w drugiej połowie ubiegłego sezonu na zasadzie wypożyczenia z niemieckiego TSG Hoffenheim. Teraz szczecińskiemu klubowi udało się podpisać Węgra na stałe. Szalai w granatowo-bordowych barwach rozegrał dotychczas 14 meczów dla Dumy Pomorza. W tym czasie sześciokrotnie zachowywał czyste konto. Czyste konto zachowali także wczoraj Francuzi. Mundial trwa, ćwierćfinały.
16: Super FM. Sport.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Francja, pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps. Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
21: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
20: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Arthur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Dżokowicz z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na 3. etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
22: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Super FM. Pogoda.
0: W sobotę i w niedzielę.
23: Słońce świeci nad nami.
0: Tak.
23: Nagie ciała promienia.
0: O, może bez tych nagich ciała akurat, bo to prognoza pogody dla Szczecina. Chyba że na plaży, ale to też nie nagie oczywiście. Ciepło będzie w naszym mieście w sobotę i w niedzielę, nawet 25-26 stopni, wiatr umiarkowany i dużo słońca. Słoneczny poranek dzisiaj również w Szczecinie, chociaż według IMGW po południu ma być sporo chmur, z których nie będzie padać. Dzisiaj także 25 stopni.
22: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
24: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Jakaś dobra muzyka by nam się przydała, prawda? O! To jest dobra muzyka. Phil Collins w Radiu Super FM i Easy Love. Za 25 minut będzie godzina 8. Najlepsza muzyka w Super FM. Informacje ze Szczecina. Rozpoczynamy piątek.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:40, prawie. Dzisiaj piątek, 10 dzień lipca. Nie najgorzej na ulicach Szczecina. Mieliśmy awarię autobusu w Alei Wojska Polskiego i tam utrudnienia z tym związane. Poza tym to raczej na bieżąco. Niedługie kolejki na ulicy Krasińskiego przed rondem Giedroycia. Mowa oczywiście o Niebuszewie, przejezdnie na Bogumińskiej, na Wilczej, na Szczanieckiej, Wszystkich Świętych. Nie najgorzej. Chopina, dojazd do Osowa i z Osowa do centrum czy do węzła Głębokie także, a więc Miodowa, Zegadłowicza, Kupczyka, Aleja Wojska Polskiego, okolice ronda Jana Olszewskiego. To się przypadkiem rymuje, jak coś to nie jest zawiężone. I w samym centrum szukamy miejsc parkingowych. Dzisiaj piątek, a więc też samochodów jest mniej niż od poniedziałku do czwartku. Naprawdę, to tak jest. Widzę to optycznie w kamerach miejskiego monitoringu. To się zawsze potwierdza, że w piątek rano jakoś tak lżej jest kierowcom. I dobrze, bo trwa odliczanie do weekendu i nie po to mamy weekend, żebyśmy mieli się w piątek denerwować.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Za 19 minut będzie godzina 8.
3: This is not the time or the place for broken-hearted.

To Loreen oczywiście, zwyciężczyni Eurowizji i to dwukrotna, prawda? To chyba jeden raz w historii, kiedy coś takiego się wydarzyło, ale tego akurat nie jestem pewny. Jestem pewny, że wygrała dwa razy i jestem pewny, że 13 minut zostało do godziny 8, a to piosenka pod tytułem Tatu w radiu Super FM. Piątek, 10 dzień lipca, piątek weekendu, początek, tak się zwykło mawiać, prawda? Jutro już sobota i niedziela. 25 stopni w sobotę, 25 w niedzielę. Na to chyba czekaliśmy od dawna. Słońce, wiatr umiarkowany. Prognozy są naprawdę optymistyczne. A ważna informacja, bo ponad 1800 pasażerów będzie mogło wypłynąć w dwugodzinne rejsy podczas wydarzenia Żagle 2026 i sprzedaż biletów rusza poniedziałek 13 lipca. Co więcej, będzie też okazja na przepłynięcie się Doliną Dolnej Odry. Rejsy w żaglowcach zawsze cieszą się tym dużym zainteresowaniem, oczywiście, a szczególnie myślę podczas takiego wydarzenia jak Żagle 2026. Do największej plenerowej imprezy tego lata pozostał miesiąc. Od 14 do 16 sierpnia dwa brzegi Odry ponownie wypełnią się żaglowcami oraz atrakcjami. No i my pewnie gdzieś tam, my szczecinianie, też ruszymy zobaczyć, jak nabrzeża nasze wyglądają podczas tego wydarzenia.

0: Avicii w Radiu Super FM zaznaczył swoją obecność oczywiście. Godzina 8, serwis informacyjny, po nim druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Szansa na zdobycie, na wygranie zaproszeń do prywatki na deptaku Bogusława. Ale najpierw oczywiście serwis informacyjny o 8.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
5: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Polska. Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 8. Wiadomości Super FM.
17: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
18: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
17: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że omówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
19: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
17: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
20: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
17: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 złotych i do najwięcej od marca, o czym Bartosz Kądziołka.
21: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
22: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
21: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
22: To może być nie koniec podwyżek, one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
21: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
17: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
23: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
17: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
24: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Super FM. Pogoda.
0: 25 stopni, słonecznie, ciepło i wiatr umiarkowany. Tak będzie w weekend w Szczecinie, w sobotę i w niedzielę. Dzisiaj też rozpoczynamy od promieni słońca. Na licznikach 25 stopni dzisiaj osiągniemy po południu. Podobno ma być sporo chmur po godzinie 11, 12, 13. Ja temu nie dowierzam, ale jeżeli rzeczywiście tak będzie, to jestem wam winny informację, że z tych chmur nie będzie padać.
24: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
25: Lato. Dzień dobry, lato.
26: Lato.
25: Super FM.
0: Poranna zabawa w radiu Super FM wystartuje już za chwilę. To znaczy ona trwa, ale druga wskazówka w piątek za moment, za 8 minut. Tak naprawdę powiem wam, dam wam szansę, żeby odgadnąć, o jakie szczecińskie miejsce, o jaką szczecińską atrakcję chodzi w piątek. A przypominam, że dzisiaj ostatni dzień do zdobycia są zaproszenia, wejściówki, kasa do wydania do lokalu Prywatka na Deptaku Bogusława. A jak Prywatka, no to nie może zabraknąć takich klasyków muzyki rozrywkowej. I pod tym hasłem zdecydowanie mieści się piosenka, której posłuchamy teraz. Red Hot Chili Peppers i Dani California po godzinie 8. 5 minut po godzinie 8. Jest piękny, słoneczny piątek. Dzień dobry.

0: Zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko

0: Radiu Super FM.
1: Wy mówicie, o jakie szczecińskie miejsce na wakacje chodzi, a za poprawne odpowiedzi są zaproszenia do prywatki na Deptak Bogusława. Dobry deal, prawda? Ostatni dzień, bo dzisiaj piątek, 10 dzień lipca. Oczywiście bawimy się do końca wakacji, no ale ostatni raz zaproszenia do prywatki oczywiście. Dobrze, muszę się powstrzymywać, żeby nie podać odpowiedzi od razu. Były wskazówki po godzinie 7. Szczerze mówiąc, już ich nie pamiętam. Mówiłem, że to miejsce, gdzie warto pójść na spacer i że rowerzyści tam często się udają do tego miejsca. Mogę jeszcze dodać, że jedną z takich najciekawszych, dla mnie przynajmniej subiektywnie, najbardziej urokliwym miejscem tej lokalizacji, którą trzeba odgadnąć, jest Dolina Siedmiu Młynów. 9-1-2-4-5-5. 9-1-2-4-5-5. Gdzie dzisiaj jesteśmy? O jakim miejscu Szczecina mówimy? Dzwońcie i odpowiadajcie. Ostatni dzień do prywatki. Nagrody oczywiście do zdobycia. W przyszłym tygodniu też się będziemy bawić. I generalnie do 31 sierpnia.
0: Posłuchaj i odgadnij.
2: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: A 31 sierpnia, ojojoj, podsumowanie wakacji, podsumowanie sezonu, wielki finał porannej zabawy Radia Super FM. Zrobimy sobie takie resume, takie podsumowanie, kto często brał udział przez całe wakacje w naszej zabawie i ta osoba wygra rejs statkiem od Unity Line do Szwecji.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 23 minuty po godzinie 8 bez utrudnień na ulicach Szczecina, teraz bez kolejek, zarówno na Prawobrzeżu, nawet przed Estakadą Pomorską. Kto by pomyślał, prawda? Nawet przed Estakadą Pomorską, nawet na węźle Kijewo w stronę centrum jest dobrze, jest słonecznie. Oczywiście mogą pojawiać się pojedyncze jakieś utrudnienia czy opóźnienia związane ze szczecińską komunikacją miejską. Tak było na przykład godzinę temu, kiedy autobus zepsuł się w Alei Wojska Polskiego, autobus komunikacji miejskiej. Natomiast co by tu dużo mówić, możemy różnie narzekać na tramwaje czy na autobusy, ale akurat służby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale nie tylko, regulacja ruchu działa w Szczecinie bardzo, bardzo sprawnie. Także takie awarie szybko udaje się stosunkowo zneutralizować. I nie inaczej było dzisiaj. 24 minuty po godzinie 8.

0: Lost Frequencies w Radiu Super FM. 26 minut po godzinie 8, po 8.30 będziemy mówić o Mistrzostwach Świata, dlatego razem ze mną...
1: Piotr Jarząbek, witam, dzień dobry.
0: Właśnie i razem spędzimy ten czas do 9. Najpierw w studiu pojawi się Andrzej Kutys i będą wiadomości.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
13: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
14: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
13: No właśnie, widzę.
14: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
13: Serio? To czemu ja się tu męczę?
14: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
15: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
17: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam. Obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. To dzisiaj o godzinie 12, także w Szczecinie, u nas na cmentarzu centralnym. Zaprasza Instytut Pamięci Narodowej oraz prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć Bartłomiej Ilcewicz. Wydarzenie przy pomniku pamięci ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 39-47. Upamiętnienie, przypomnijmy, ustanowił Sejm w 2023 roku w hołdzie dla 100 tysięcy ofiar rzezi wołyńskiej przypada 11 lipca w rocznicę krwawej niedzieli roku 43, gdy oddziały UPA i OUN przeprowadziły ataki na blisko 100 polskich wsi.
5: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Koszykarze King Wilków Morskich i piłkarze ręczni oraz kluby pływackie czy bokserskie trwają rozmowy z kolejnymi. Tak na ten moment wygląda plan funkcjonowania Szczecińskiego Domu Sportu przy ulicy Wąskiej. Kompleks wybudowano na nowo i pojawiło się pytanie, wydarzenia z udziałem jakich drużyn obejrzą kibice, odpowiadał szef Mosriru Karol Lipiński.
18: Jesteśmy na etapie układania harmonogramu na halę. W tej chwili na pewno drużyny koszykarskie, ale nie tylko Wilki, ponieważ inne akademie koszykarskie, szczególnie dla dzieci i młodzieży, będą tutaj mogły trenować. Część treningów na pewno będą odbywali tutaj piłkarze ręczni. To są kluby, z którymi rozmawiamy. Natomiast jesteśmy otwarci na, jeżeli będzie przestrzeń taka, gdzie, że będzie można wykorzystać tą halę dla jakichś innych drużyn, bo mówimy w tej chwili o hali sportowej.
1: SDS jest po odbiorach i gotowy do funkcjonowania. Będzie już służył jako punkt na mapie sierpniowego półmaratonu Szczecin, a oficjalne otwarcie kompleksu przy ulicy Wąskiej planowane jest po wakacjach.
19: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Czyli o siatkarkach w nowym SDS-ie na razie nic nie wiadomo, tymczasem chemik Police wzmacnia skład. Niedawno zaliczyła debiut w seniorskiej reprezentacji, teraz dołączy do zespołu z Police. Atakująca Oliwia Sieracka w najbliższym sezonie będzie reprezentowała Lotto Chemika Police. 28-letnia Sieracka w ostatnim sezonie była w składzie Dewelopresu Rzeszów, z którym zdobyła wicemistrzostwo Polski. W 30 spotkaniach atakująca notowała średnio niecałe 6 punktów na mecz. W swojej karierze grała także dla Stali Mielec i Unii Opole. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM Sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Szósty mecz i szóste zwycięstwo Francji awansowała do półfinału Mundialu. Maroko dzielnie się broniło w pierwszej połowie, ale po godzinie gry ich opór przełamał Kylian Mbappé, a 6 minut po nim do siatki trafił Ousmane Dembélé. Trójkolorowi wygrali 2-0 i chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouahbi. Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Francja w półfinale zagra z Hiszpanią lub Belgią, ten mecz dziś o 21:00. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszymową i na pewno będzie to Czeszka, bo o tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Ta pierwsza w dwóch setach ograła Martę Kostiuk-Muchowa po trzysetowym thrillerze, wygrała z Kokogow. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad USA 3-2 są już bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji liderek. Biało-czerwone z 7 wygranymi i 3 porażkami obecnie zajmują 5 miejsce w tabeli. Przed rokiem taki bilans gwarantował awans do decydującej fazy rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego dziś zmierzą się z Brazylią, a turniej w Osace zakończą w niedzielę spotkaniem z Japonią. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym meetingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodu we francuskim Tomblaine uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
21: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
20: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: 8:35 na zegarach. Piotr Jarząbek razem ze mną. No to wykorzystam ciebie, Piotrek. Jaka jest pogoda za oknem?
22: Słonecznie z tego, co widzę. Świeci słonko, ciepło dosyć. Jak rano szedłem, to było całkiem ciepło. Teraz może być jeszcze cieplej niż było rano.
0: Tak, to zdecydowanie. Dzisiaj nawet 25 stopni po południu. Podobno ma być sporo chmur na niebie, które oddzielą nas od słońca. Ja jak na razie tego nie widzę, ty chyba też nie.
22: Ja też nie, właśnie tak spoglądam, ale nic, zero.
0: A w weekend, moi drodzy, w sobotę 25 stopni, w niedzielę także 25-26. Masz jakieś plany na weekend?
22: Nie, będę odpoczywał, po prostu. No i oglądał mecze Mundialu oczywiście.
0: Ale to też są plany.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
23: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Wydało się, że Piotr Jarząbek razem ze mną w studiu Radia Super FM. Będziemy mówić o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Będziemy mówić o Francuzach oczywiście, bo Francja wygrała i mówię to, nie ukrywam radości swojej, mówiąc szczerze, ale będziemy też mówić o historycznych meczach Polaków z Francuzami, prawda? A było takie spotkanie ikoniczne jedno.
22: Było dużo takich ikonicznych spotkań. Tu można wybierać i wybierać, bo w sumie tych meczów z trójkolorowymi było już 18, także tu na pewno będzie o czym mówić.
0: Lubisz muzykę Darii Zawiałow?
22: Tak, jest całkiem, z polskich artystów to jest wysoko w moim rankingu.
0: Okej, no to jakaś piosenka Darii Zawiałow, taka, która pierwsza przychodzi ci do głowy?
22: Supro, z Taco Hemingwayem duet.
0: Okej, inna jakaś jeszcze?
22: Inna jeszcze jakaś? Ależ teraz mnie zagrałeś.
0: Coś o chacie też jest, taka piosenka o chacie.
22: O chacie, z tobą na chacie.
0: No właśnie, Daria Zawiałow, z tobą na chacie, w Super FM.

0: Polacy, oczywiście Polacy, polska piłka nożna. Czasami płaczemy, czasami się denerwujemy, czasami wyklinamy nawet, no ale przecież kibicujemy, trzymamy kciuki, dopingujemy, na Mistrzostwach Świata nie gramy, ale my w Radiu Super FM po 8.30 zawsze wspominamy te ikoniczne występy Polaków. Wczoraj Francja pokonała Maroko, Francja zagra w półfinale Mistrzostw Świata, trójkolorowi będą grać o medale, no a my z Francją graliśmy na przestrzeni lat bardzo, bardzo często, na przykład w lipcu, tak? Mamy rocznicę jednego z meczów, powiedz o nim więcej, Piotrek.
1: Tak, dokładnie, no z Francją dwukrotnie mierzyliśmy się na Mistrzostwach Świata, myślę, że większość z nas pamięta ten występ z Kataru w 1/8 finału, wtedy przegraliśmy z Francją 3-1, ale odnośnie tej rocznicy, no to dokładnie 44 lata temu Polacy pokonali Francuzów w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982, tak, dobrze chciałem powiedzieć.
0: Właśnie, a więc mamy rocznicę takiego występu Polaków, ale to, uwierzcie mi, nie jedyna rocznica, znaczy rocznica to jedyna, ale nie jedyny ikoniczny mecz przeciwko Francuzom, czy z Francuzami, bo w 1995 roku graliśmy w eliminacjach do Euro 96 i wówczas zagraliśmy z Francuzami wyjątkowy mecz w Paryżu na Parc des Princes.
2: Gol! Akakaka! To jest ta kontra, której walczyliśmy! Brawo, panie Andrzeju!
0: Andrzej Juskowiak zdobył pierwszą bramkę w tym meczu w 35 minucie, wyrównał Juri Dżorkajew w 87, no ale myślę, że przede wszystkim z tego meczu zapamiętamy Andrzeja Woźniaka, bramkarza biało-czerwonych, który radził sobie, no co tu dużo mówić, doskonale.
3: Jest tam Deschamps, jest Dziugari, błąd polskiej obrony Dziugari, ale świetna obrona, poprawka jeszcze raz, mamy szczęście, jeszcze nie koniec, teraz możemy odetchnąć z ulgą. No, świetnie Andrzej Woźniak. Aimé Jacquet nie wierzy, że nie wyrównali Francuzi.
0: No ale jacy legendarni piłkarze w reprezentacji to Francji. Prawda. Aimé Jacquet, Didier Deschamps, teraz selekcjoner, a wówczas grał w tym meczu eliminacyjnym. Andrzej Woźniak po tym meczu został nazwany przez media, przez prasę księciem Paryża, no bo świetnie sobie poradził z Francją i Francję zatrzymał.
1: To prawda, dwukrotnie zatrzymaliśmy tę Francję w tych eliminacjach, no bo wcześniej też było 0-0, ale ja mam do ciebie pytanie, czy ty pamiętasz, kto wygrał wtedy tę grupę eliminacyjną? Mimo tego, że tam była Francja i Polska, to nie Francuzi wygrali tę grupę.
0: No to musisz powiedzieć, kto jeszcze był w grupie.
1: No to w losowej kolejności. Słowacja, Rumunia, Azerbejdżan, Izrael.
0: Rumunia.
1: Tak, 21 punktów na koncie, Francuzi 20 i z drugiego miejsca też awansowali wtedy.
0: Ale Rumunia to była w latach 90. naprawdę przyzwoita reprezentacja. Tak, tak, tak. Jak już przeczytałeś, kto był w grupie, to pamiętałem, że Francuzi nie wygrali tej grupy, wygrali Rumunii. Takie to były dzieje i reprezentacja Polski z takimi nazwiskami jak Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk, Roman Kosecki, Piotr Nowak, Andrzej Woźniak właśnie w bramce, Piotr Świerczewski w środku pomocy, czy Jacek Zieliński, Tomasz Wałdoch. No dużo tych nazwisk, które teraz w polskiej piłce nożnej jeszcze funkcjonują w różnych rolach. Takie to były dzieje, takie to były mecze z Francuzami.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zaglądamy na ulicę Szczecina, rzecz jasna. Sprawdzamy, jak wygląda ta bieżąca sytuacja. Jak na razie jest bardzo przyzwoicie w piątek. Bez kolejek w okolicach Estakady Pomorskiej. Na węźle Kijewo też dobrze. W Podjuchach Floriana Krygiera w obie strony utrudnień nie ma. Mieszka pierwszego czy Gumieńce także 26 kwietnia. Aleja Wojska Polskiego, bo też prosili goście porannej rozmowy Radia Super FM częściej mówić o Wojska Polskiego w pomocy drogowej. Mówię na Wojska Polskiego, jest dobrze. Okolice Ronda Jana Olszewskiego, także Arkońska, Niemierzyńska, Miodowa, Zegadłowicza, Węzeł Głębokie. Tam utrudnień także nie ma. 13 minut zostało do godziny 9.

0: Zjawiskowi, niesamowici, przepiękni, wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju, tacy są Francuzi. Na Mistrzostwach Świata za oceanem Piotr Jarząbek tylko się śmieje pod nosem, bo wie, że zawsze, od zawsze, całe życie kibicuje reprezentacji Francji, to znaczy wtedy, kiedy Polska nie gra w turnieju, czyli generalnie sporo mam czasu i sporo meczów, żeby Francji kibicować, ale mówimy o tym, że, bo zawsze przed dziewiątą podsumowujemy te mundialowe wydarzenia, Francja wczoraj wygrała z Maroko. Maroko już w turnieju nie gra. No i trzeba przyznać, że to było zasłużone zwycięstwo.
1: To prawda, przed chwilą na naszej antenie było Power of Love, no to prawdziwy power Francuzów poczuli w tym meczu Marokańczycy, ale co ciekawe, no to 4 lata temu przecież też Francja grała z Marokiem i w półfinale wtedy też było 2-0 i teraz też jest 2-0. To taki dowód, że historia zawsze kołem się toczy.
0: Tak. No trudny to był rywal dla kadry Maroko, zdecydowanie. Trudny to był przeciwnik dla nich.
1: Najtrudniejszy moim zdaniem.
0: Myślę, że gdyby oni trafili na Belgię, Hiszpanię, Anglię nawet, to myślę, że mogliby sobie dać radę, mogliby sobie poradzić, a że trafili na Francuzów, no to odpadli na poziomie ćwierćfinału. Francja już gra dalej. Dzisiaj wieczorem następny mecz Hiszpania-Belgia o godzinie 21:00, ależ to będzie spotkanie. Myślę, że będzie emocjonujące. No i pytanie jest następujące. Czy Belgowie mają prawo marzyć o tym, żeby awansować dalej?
1: No ja jestem bardzo ciekawy tego spotkania, muszę powiedzieć, no bo Hiszpania zagrała na tym turnieju na razie 6 spotkań, czy 5, coś takiego. Nie straciła na razie żadnej bramki. No to jest coś niesamowitego, to jest jakiś rekord już chyba, jeżeli chodzi o mecze z czystym kątem. No a Belgowie, umówmy się, że nie zachwycają w ofensywie na tym turnieju, chociaż też ostatnio pokonali USA 4-1, więc to też taki może wyjątek od reguły. No w każdym razie wydaje mi się, że tutaj Hiszpania będzie faworytem. Nie wiem, czy uda mi się zachować czyste konto po raz któryś tam z rzędu już, ale no myślę, że tutaj raczej Hiszpania.
0: Z drugiej strony ostatnio widziałem taką statystykę, że piłkarz reprezentacji Belgii Leandro Trossard jest najlepszym kreatorem na Mistrzostwach Świata. Ma najwięcej celnych dośrodkowań, kluczowych podań, jest najbardziej aktywnym zawodnikiem tych mistrzostw. To jest bardzo dobry piłkarz, no bo to piłkarz Arsenalu. Także
1: tak
0: chyba,
1: czułem, że się do tego odwołasz.
0: To chyba oczywiste, prawda? Natomiast już pomijając te klubowe kwestie, to Trossard rzeczywiście gra bardzo dobrze na mistrzostwach. To jest bardzo dobry skrzydłowy. Czy wystarczy na Hiszpanię? Może być różnie, kiedy Hiszpania włączy ten 5. czy 6. bieg. Hiszpania-Belgia, to dzisiaj o 21:00. Jeszcze coś o Francuzach? O tym meczu wczorajszym?
1: Nie, no już daj spokój z tymi Francuzami. Przed półfinałem będziesz jeszcze o nich mówił.
0: Tak, dobrze. Francuzów zostawiamy. Hiszpanie, Belgowie przed nami i przed nami także Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas w radiu Super FM. Rozumiem, że Piotrek, idziesz zbierać się, przygotowywać do wiadomości o godzinie 9.30, tak?
1: Tak jest, dokładnie taki mam plan.
0: O 9.30 serwis lokalny, informacyjny Piotr Jarząbek, no a potem mundialowe wiadomości, także w jakich godzinach?
1: Tak jest, dużo dzisiaj będzie mnie na antenie, 11.30 i 16.30, zapraszam bardzo serdecznie.
0: Oczywiście, że tak. Słuchacie radia Super FM Szczecin.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
4: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
12: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka, lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera, złapany na wizyty psów. Otwierają się restauracje w Hongkongu.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu mieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
13: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
12: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w wągrowieckim szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
14: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
12: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
15: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Super FM. Pogoda.
0: 18 stopni teraz pokazują termometry, 25 dzisiaj po południu, słońce i tylko słońce. W weekend, w sobotę i w niedzielę także 25 w Szczecinie. Podobno dzisiaj po południu miały być jakieś chmury, ale z tych chmur nie będzie opadów deszczu, to dobre informacje.
15: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
16: Lato. Dzień dobry, lato.
17: Lato. Lato.
0: Bardzo dobre informacje pogodowe, bardzo dobre, jeżeli chodzi o aurę. Nic, tylko planować sobie piątek, sobotę i niedzielę. A jeszcze klimatycznie, nastrojowo zagramy dla niej albo dla niego. Na przykład możecie pomyśleć sobie o jakiejś ważnej osobie, bo już teraz w Radiu Super FM U2 w piosence pod tytułem With or Without You, czyli z tobą albo bez ciebie, ale chyba lepiej z tobą, prawda? 5 minut po godzinie 9. Dzień dobry, miłego dnia.

0: zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: 17 minut po godzinie 9, pora dowiedzieć się, kto zgarnia ostatnie zaproszenie do Prywatki na Deptak Bogusława. W przyszłym tygodniu też będziemy się bawić, ale nagroda będzie już inna. Oczywiście, jakie były wskazówki od rana, mówiłem, że to jest miejsce dla spacerowiczów i dla rowerzystów wymarzone wręcz. Mówiłem, że jednym z charakterystycznych miejsc tego obszaru jest Dolina Siedmiu Młynów. No i wy odgadywaliście i była ta poprawna odpowiedź. Padła ona pod numerem telefonu 912455.
3: Witam serdecznie. Mowa w konkursie jest o Lesie Arkońskim, przy którym mieszkam zresztą, mówił Paweł ze Szczecina.
2: No Pawełku, kto by nie chciał mieszkać przy Lesie Arkońskim? A Paweł ma taką możliwość i w dodatku jeszcze wybierze się do Prywatki razem z Radiem Super FM. To tyle, jeżeli chodzi o poranną zabawę w tym tygodniu, a od poniedziałku do piątku znowu będziemy dawać wskazówki po siódmej, po ósmej, no i zawsze rozwiązanie po godzinie dziewiątej. Polecam i zapraszam.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
6: I po reklamie.

0: Super FM. Wiadomości.
1: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Będą nowe miejsca parkingowe na Pomorzanach. Szczeciński ZDITM ogłasza przetarg na 56 miejsc przy ulicy Starkiewicza. Inwestycja obejmie budowę po dwóch stronach ulicy. W 56 miejsc wliczono także 3 dla niepełnosprawnych. Będzie też przebudowa chodników i utwardzenie fragmentu terenu w rejonie parku. Wykonawcy czas na składanie ofert w przetargu mają do 21 lipca.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Joga na świeżym powietrzu zarówno dla zaawansowanych, jak i tych nieco mniej doświadczonych. Szczecińska Rada Kobiet wraz z My Way Fitness co niedzielę zapraszają na Jasne Błonia na zajęcia rodzinnej jogi pod chmurką. O tym, dlaczego warto przyjść na wydarzenie, opowiedziała Gosia Lisiecka z My Way Fitness.
2: Mamy na celu po prostu zrobić coś fajnego dla mieszkańców Szczecina. To super start dnia. Jest to idealna okazja, żeby po prostu zresetować głowę przed nadchodzącym tygodniem.
1: Rodzinna joga pod chmurką odbywa się co niedzielę na Jasnych Błoniach od godziny 10. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a jego patronem medialnym jest Radio Super FM.
0: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Dwie zawodniczki podpisały kontrakt z kobiecą sekcją piłkarskiej Pogoni Szczecin. To reprezentantka Słowacji Laura Zemberiowa i pochodząca z Grecji Griselda Tsela. Zemberiowa ma 25 lat, najczęściej gra w linii pomocy. Do Dumy Pomorza dołącza ze słowackiego FC Tatran Presow, którego jest wychowanką. Dotychczas rozegrała 29 spotkań w pierwszej reprezentacji swojego kraju. Z Pogonią podpisała 2-letni kontrakt. Rok dłużej w granatowo-bordowych barwach będzie grać pomocniczka Tsela. 17-latka już od 2 sezonów gra w seniorskiej piłce, spędziła je w greckim Ofi Krete. Warto dodać, że Tsela jest już po debiucie w pierwszej reprezentacji. Ten zaliczyła podczas towarzyskiego starcia z Belgią.
0: Super FM. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego, już 8 gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra z Belgią i jest faworytem, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpania-Belgia dziś o 21:00 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona, a wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Arthur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Novak Djokovic zagra z Jannikiem Sinnerem.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Szperanie w muzycznych klasykach albo wielkie przygotowania do parady piratów, a to tylko piątek w naszym regionie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o godzinie 10 w szczecińskiej Galerii Ster wystartuje dwudniowa gratka dla fanów analogowego brzmienia. Rusza tam wielka giełda płyt winylowych, kompaktów i kaset magnetofonowych. Wypełnione muzyką skrzynie możecie przeszukiwać dziś i jutro do 20:30. Ceny czarnych krążków zaczynają się już od 10 zł, a na miejscu możecie nie tylko kupić coś nowego, ale także przynieść i sprzedać swoje stare, niesłuchane już płyty. A jeśli zamiast wyciągania zakurzonego adaptera wolicie letnią przygodę nad wodą, to powinniście skierować się do Wałcza. O 16:00 na skwerze pierwszych osadników ruszają darmowe warsztaty plastyczne Kapelusz Kapitana. Dzieci i dorośli będą tam wspólnie tworzyć pirackie opaski i nakrycia głowy. Wszystko po to, żeby godzinę później w pełnym przebraniu dołączyć do barwnej pirackiej parady, która otworzy tegoroczny Festiwal Dwóch Jezior, trwający aż do niedzieli. Wybierzcie coś dla siebie, a kolejne wakacyjne informacje na antenie Super FM już o 12:30.
6: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
7: Super FM.
8: Wczoraj w Szczecinie i nad całym województwem zachodniopomorskim było dużo słońca i tego słońca nie zabraknie także i dzisiaj. Aktualnie 18, maksymalnie do 24 i po południu nieco więcej chmur, ale padać nie będzie. W weekend dużo słońca od 24 do 27, a nad Bałtykiem chłodniej od 19 do 20 w sobotę i niedzielę, ale wiatr coraz słabszy. Wczoraj zarówno w Międzyzdrojach, jak i Dziwnowiem, Rzeszynie czy Niechorzu na wieżach ratowników powiewały czerwone flagi ze względu na silny wiatr, duże fale i prądy wsteczne. Dzisiaj jest szansa na białą. Tak samo jak na kąpieliskach wokół Szczecina. Temperatura wody od 17 w Lubczynie przez 20 w Dąbiu i Dziewokliczu do 21 w Zieleniewie.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
7: Super FM.
5: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Lato. Dzień dobry, lato.

Mam dla was wyjątkowe zaproszenie, jedyne w swoim rodzaju. Wydarzenie już jutro w patio Centrum Handlowego Ster. O co chodzi? Ster na zdrowie, czyli bieg na dystansie 4 km, taki na rozgrzewkę weekendową. Jutro o godzinie 10 właśnie w patio Centrum Handlowego Ster. Zapraszam was serdecznie. Radio Super FM jest patronem tego wydarzenia, tego cyklu wydarzeń biegowych. Tam naprawdę bardzo dobra atmosfera, sporo osób z uśmiechami na twarzy, którzy wspierają siebie wzajemnie pod okiem wyjątkowych trenerów, autorytetów, no, którzy powiedzą wam, jak rozpocząć tę swoją przygodę z bieganiem. Jutro o 10:00. Ster na zdrowie. Zapraszamy serdecznie.

0: Wszystko pięknie, ładnie, ale czas się zbierać. Bartek Czotowicz, dziękuję. Na zegarach już prawie godzina 10:00. Za 3 minuty będą wiadomości. To była audycja Dzień Dobry Lato w Super FM. Do usłyszenia, miłego weekendu, kochani.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki, zawsze przy meczu.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
7: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
15: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainy roztacza były szef BBN-u.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
16: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
15: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
17: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
15: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
15: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie mistrzostwa świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe. Od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembélé. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
10: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
15: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
18: Super FM na lato.
19: Super FM na lato.
20: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w piątkowe wakacyjne przedpołudnie. Te wakacje wypada tutaj podkreślić. No więc tu i teraz na ulicy Potulickiej, na pętli tramwajowej, z której w każdy weekend wakacji będzie ruszać wakacyjna linia 0. Ona już miała swoje inaugurację, ale chyba już właśnie myśląc o tym nadchodzącym weekendzie wypadałoby o tym przypomnieć, że jeżeli mamy jakiś gość, jeżeli przyjeżdża do nas ktoś, jacyś turyści, znajomi, rodzina, a może po prostu mielibyśmy ochotę turystycznie przyjechać się zabytkowym z tramwajem linii 0, no to można to zrobić na ulicy Potulickiej w każdy weekend. Rozkład to jest od 13.40, od 15.00, o 16.20, o 17.40 wyrusza właśnie dokładnie ten kurs. Ja mam tutaj cały komunikat z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To jest tak: Potulicka, Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Filharmonia, Stocznia Szycińska, Wały Chrobrego, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Zwycięstwa, Plac Kościuszki, Gałczyńskiego, Szereg Szeregów, Grunwaldzki, Rodła Żołnierza Polskiego, Brama Portowa i Potulicka. I tak właśnie można się przejechać wakacyjnie przez miasto tą linią 0. Myślę, że to jest dobry moment na tu i teraz w wakacje w Radiu Super FM. Oczywiście z naszego studia z widokiem na Szczecin widzimy te tramwaje, które tutaj przez ten plac Rodła przyjeżdżają. W takim klimacie zapraszamy na kolejny weekend w naszym mieście.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
7: Zaglądamy w kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być w Szczecinie. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Przed nami kolejny muzyczny wieczór w ogrodach Willi Lenza. Jutro o 18 wystąpi tam Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół założony przez akordeonistę i pianistę Krzysztofa Baranowskiego zabierze Was w podróż do świata przedwojennej muzyki rozrywkowej. W programie nie zabraknie walców, tank i foxtrotów, a tegoroczny koncert wzbogacą też nowe aranżacje znanych utworów. Światowa gwiazda jazzu przyjeżdża do Szczecina w ramach festiwalu Szczecin Jazz 18 lipca w Teatrze Letnim. Imienia Heleny Majdaniec wystąpi Candy Dulfer, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert i będzie to właśnie występ szczeciński. Ale to nie koniec atrakcji. Tego samego dnia o 20 na letni wieczór pełen muzyki, opowieści i humoru do ogrodów w Śródmieście zaprasza Czesław Mozil. Jego solowy program to połączenie koncertu, stand-upu i osobistej narracji, która od lat przeciąga publiczność w całej Polsce. Z kolei pod koniec miesiąca Szczeciński Teatr Letni powita absolutną legendę polskiej sceny muzycznej – Czerwone Gitary. Zespół, którego kultowe piosenki od dekad łączą kolejne pokolenia Polaków. Muzycy świętują swoje 60-lecie. W amfiteatrze usłyszycie na żywo największe ponadczasowe przeboje, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. To były zapowiedzi kulturalnych imprez na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w Aqua Resort Międzyzdroje i rozmawiam z panią Ewą Tomaszewską. Pani Ewo, czytałam opinię o Aqua Resort. Aqua Resort w Międzyzdrojach to absolutnie unikatowe miejsce na mapie Polski, które przenosi gości w egzotyczny świat bez konieczności odbywania wielogodzinnych lotów. W jaki egzotyczny świat ci goście są przenoszeni?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, to jest bardzo ciekawa podróż. Podróż, która odkrywa zakątki smaku, kultury, kuchni, klimatu, kontynentów Azji, Europy. W samym sercu Międzyzdrojów na terenie Aqua Resort powstał nowy koncept gastronomiczny, restauracja Garden. Za sterami tej restauracji stoi nietuzinkowa postać, bo jest to szef kuchni, który swoje doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych, renomowanych restauracjach. Zarówno mowa tu jest o kontynencie Europy, Azji, od Włoch po Malediwy. Jego menu jest takim hołdem, jeśli chodzi o różnorodność smaków, aromatów i kultur. Autorskie menu zabiera gościa w podróż kulinarną, gdzie odkrywa naprawdę intensywność smaku, egzotykę. My w skrócie mówimy o kuchni mandżu, że jest to francuska elegancja, włoska prostota, azjatycka intensywność i japońska precyzja.
2: A co można zjeść?
3: W menu, jeśli chodzi o ofertę Gardenu, mamy makarony, mamy coś z kuchni japońskiej, mamy wyśmienite pasty, ale tam są też przekąski, które włoska szynka, która jest skrojona ręcznie przez szefa kuchni na cieniutkie plasterki z dodatkiem pieczonej bułeczki, włoskiej bułeczki, skropionej prawdziwą włoską oliwą. Naprawdę smaki nieziemskie.
2: Słyszałam też, że sprowadza szef kuchni przyprawy, produkty z krajów ich pochodzenia.
3: Zdecydowanie tak, potwierdzam 100% prawdy. Szef mandżu pochodzi ze Sri Lanki. Często odwiedza, jak tylko ma możliwość, bądź też planuje takie wyjazdy, ale zawsze nam powtarza, muszę jechać, bo muszę przywieźć tą akurat przyprawę, ten aromat. On dowodzi do nas te swoje magiczne składniki, które wzbogacają danie o naprawdę nieziemski smak.
2: I to tłumaczy gwiazdki Michelina, które są sugerowane właśnie w Państwa ofercie. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jakie inne możliwości kulinarne, no bo przecież nie tylko mamy tę oryginalną kuchnię Garden, jakie inne jeszcze możliwości kulinarne proponuje resort Międzyzdroje?
3: Skoro jesteśmy przy restauracji à la carte, warto wspomnieć, że restauracja Garden nie jest jedyną restauracją, która oferuje szeroki wybór dań. Mamy drugą restaurację, tawernę, która jest już na pewno dużo dłużej z nami niż Garden. Tawerna z kolei ma w swojej ofercie europejskie dania. Szefowa kuchni Magda jest swego rodzaju mamą, która z kolei prezentuje na talerzu zupełnie inny oddźwięk dania. Jest to kuchnia bardziej europejska, bardziej polska i znajdą się tam niewątpliwie pozycje, które wszędzie są obecne, czyli na pewno nie zabraknie typowego schabowego, ale z kunsztem szefowej kuchni.
2: Jeszcze oczywiście można wykupić posiłki wraz z pobytem. Czy to jest też taka wyszukana kuchnia, czy to jest też dobra kuchnia, warta polecenia?
3: To jest wyśmienita kuchnia. Bufety, nasza oferta bufetowa, to co już pani wspomniała, oferta, która wchodzi w skład pobytu, pakietu pobytowego, to są nasze bufety. Restauracje bufetowe, których mamy aż cztery, dlatego, że jesteśmy olbrzymim obiektem, ale też cztery, dlatego że mamy tak duże zapotrzebowanie. Nasi goście, pomimo różnych ofert dostępnych na naszej stronie, wybierają z reguły pobyty, które składają się z noclegu, ale również z wyżywienia. Warto wspomnieć, że możliwości nasze pobytowe to nie tylko śniadanie, to nie tylko śniadanie z obiadokolacją, ale rodziny przebywające u nas na pobycie mogą tak naprawdę dobrać sobie ofertę, która zapewni im 3 posiłki dziennie, czyli wchodzimy również w lunche. Bufety są bardzo rozbudowane, znajdują się tam dania gorące, zimna płyta, możliwość komponowania własnych sałatek, do tego mamy odpowiednie sosy. Mamy stację deserową, mamy stację z owocami, mamy własną wypiekaną bezę naszego cukiernika. Także myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w tych bufetach.
2: I oczywiście pizza dla dzieci.
3: Zaczęła Pani bardzo ważny element składowy, jeśli chodzi o ofertę gastronomiczną w naszym resorcie. Nasi goście to rodzice, ale również w dużej mierze, w dużym stopniu to są dzieci. I nad nimi pochylamy się, w zasadzie szef kuchni pochyla się bardzo mocno. Stworzył specjalną ofertę menu dla dzieci. Zupki, dania główne, ale przede wszystkim to, co dzieci kochają, czyli pizza. Każdego dnia dzieci na obiad, kolację otrzymują pizzę, ale to nie wszystko. Dzieciaki również mogą skorzystać z automatu z lodami, gdzie mogą sobie dowolne ilości nakładać. Oczywiście rodzice to kontrolują, natomiast tak, szeroko otwieramy ramiona, jeśli chodzi o ofertę dla dzieci.
2: Brzmi przepysznie. Do Aqua Resort Międzyzdroje zapraszała Pani Ewa Tomaszewska, kierownik marketingu.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
11: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, a ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzec.
12: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
13: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
12: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
11: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6. mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
14: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahbi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
11: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
10: Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska. Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
7: A więc jednak, zgodnie z powiedzeniem, historia lubi się powtarzać. Francja wygrała z Maroko 4 lata temu w półfinale mundialu, wtedy było 2-0. Taki sam wynik padł wczoraj, tylko że w ćwierćfinale trójkolorowi pokonali Lwy Atlasu i zameldowali się wśród czterech najlepszych drużyn na świecie. Już w pierwszej połowie Francja mogła otworzyć wynik, bo rzut karny wywalczył Kylian Mbappé, ale właśnie ten zawodnik nie był w stanie go wykorzystać. Jednak, jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. Mbappé na liście strzelców pojawił się w 60. minucie, wtedy finezyjnym strzałem pokonał marokańskiego bramkarza. Już chwilę później było 2-0, na zegarze 66. minuta i bramka Ousmane Dembele, choć to uderzenie Yacine Bono miał na rękach. Marokańczycy w tym meczu nie kreowali zbyt wiele okazji, no ale trzeba powiedzieć, Francja na tym turnieju jest niesamowicie mocna. Jednakże w 77. minucie tego spotkania Kylian Mbappé, czyli najlepszy strzelec francuskiej kadry, był zmuszony opuścić boisko z powodu kontuzji. Na razie nie wiadomo, czy zdąży wrócić na półfinał. W nim Francuzi zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Hiszpania-Belgia, które już dzisiaj wieczorem. O nim kilka słów więcej powiemy po godzinie 16.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
8: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
9: Dzisiaj w Szczecinie dużo słońca, ale mimo tego słońca nadal jest chłodno, maksymalnie do 24, aktualnie 22, ale odczuwalna może być niższa. Na kąpieliskach białe flagi, tak jest w Zieleniewie, Dąbiu czy na Głębokim, nad Bałtykiem dzisiaj także wietrznie, ale w Międzyzdrojach biała flaga. Temperatura wody to 20 stopni, w Świnoujściu czerwona ze względu na fale powyżej 70 cm z białymi grzywami, czyli wiatr nadal jest odczuwalny i nie odpuszcza. Weekend od 24 do 27 w Szczecinie, nad Bałtykiem do maksymalnie 20 i w niedzielę nad morzem możliwe przelotne opady deszczu, ale to po południu.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
8: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: Konspiracyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Nikita stał przed wielkim oknem z założonymi do tyłu rękoma i wpatrywał się w spływającą po ramionach dźwigów portowych karmazynową kulę słońca. Gęste, rozgrzane powietrze kleiło się do wież Urzędu Wojewódzkiego, zamieniając czerwoną dachówkę w rozdygotaną masę. Szept klimatyzatora był jedynym dźwiękiem, który rozchodził się po apartamencie. Delikatny podmuch chłodnego powietrza objął ramiona mężczyzny. Wajda się odwrócił, podszedł do biblioteczki i poprawił ramkę wiszącą w podświetlonej wnęce. Usiadł na kanapie i włączył lampkę nocną. Spojrzał na stolik, na którym leżał manuskrypt. Wiedział, czego może się spodziewać. Gdy tylko odczytał pierwsze zdanie i połączył je z miejscem, w którym dokument został odnaleziony, w odległych zakamarkach umysłu zaczął szukać śladów, które doprowadziłyby go do odpowiedzi. Nie zmieniał planu dnia. Pojechał na uczelnię i starał się nie myśleć o pożółkłych stronicach. Nic z tego, jego umysł owładnęła nowa zagadka. Dlatego dzisiejsze zajęcia dla trzeciego roku poświęcone światu Wikingów były porażką. Widział to w oczach studentów. Zaskoczenie i rozczarowanie. Opowiadał bez pasji polotu emocji, jak na autopilocie. Szkoda, bo to był ostatni wykład z tego przedmiotu w semestrze letnim. Będzie musiał im to jakoś wynagrodzić. Sięgnął po nawilżaną chusteczkę i po raz pierwszy w ciągu godziny wytarł nią dłonie. Celebrował tę chwilę.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną, kolegium medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
12: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami.
2: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
13: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
12: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
14: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
12: sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych Polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
15: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
12: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Mówi Grzegorz Demczyszak z Ronkomat.pl.
16: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
12: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
1: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Chyba każde dziecko w Polsce słyszało o słynnym krakowskim hejnale odgrywanym z wieży Kościoła Mariackiego. Starsze pokolenie pamięta też, że w programie pierwszym Polskiego Radia zawsze w południe emitowany był ten hejnał, wygrywany przez trębacza na cztery strony świata. Ale czy wiecie, że swój hejnał ma nie tylko Kraków, ale też inne miasta w Polsce, w tym także Szczecin? Hejnał Szczecina został skomponowany w 1995 roku przez Janusza Stalmierskiego. Ma oryginalną, żywą melodię i trwa około pół minuty, więc utwór w trakcie grania powtarza się dwa razy, co trwa łącznie około minuty. I codziennie, równo w południe, możecie ten hejnał usłyszeć z okna szczecińskiego Urzędu Miasta, czyli ze Szpinakowego Pałacu. Przez 20 lat hejnał odgrywany był na żywo przez trębacza Michała Koniarskiego. Skąd? Z okna urzędu, które zwrócone było w stronę Jasnych Błoni. W święta państwowe i miejskie to była dodatkowa atrakcja, bo utwór wykonywało aż trzech trębaczy. Od 2023 roku, od trzech lat, utwór jest już tylko odtwarzany z nagrania. Miasto w ramach oszczędności zrezygnowało z gry na żywo przez trębacza. Chociaż można znaleźć w internecie informacje, że przy okazji najważniejszych rocznic będą zachowane wykonania na żywo. Warto więc, jeżeli będziecie w okolicy południa na Jasnych Błoniach, nadstawić uszy i posłuchać hejnału. A przy okazji zerknąć na malutki balkonik w centralnej części Szpinakowego Pałacu i popatrzeć, czy nie pojawia się tam trębacz z trąbką w dłoni. Życzę Wam dobrego weekendu, a w poniedziałek koniecznie włączcie w południe Super FM. Będę opowiadać o Szpinakowym Pałacu.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: I po reklamie.
0: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
14: Międzygalaktyczna podróż w Przedsławiu albo relaks z szydełkiem w ręku na Niebuszewie. Dzisiejsze popołudnie w naszym mieście ma mnóstwo barw. Zosia Lichota, zapraszam. Już o 16 wystartuje konwent Mizukon, który w tym roku wraca w zupełnie nowej, kosmicznej odsłonie. Przez 3 dni Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu będzie stolicą fanów kultury azjatyckiej. O tym, co dokładnie przygotowano na tę misję, mówi jeden z koordynatorów głównych, Grzegorz Tyliszczak.
15: Na Mizukonie przede wszystkim możecie posłuchać artystów pochodzących z Korei Południowej i z Japonii. Poza tym mamy konwencję kosmiczną, więc całkiem sporo atrakcji związanych z tym. Lutowanie badży, obserwowanie nieba teleskopami chociażby. I oczywiście będzie konkurs cosplay, to co zawsze na każdym konwencie musi się odbyć. Food trucki na zewnątrz, atrakcje rytmiczne, gry, karaoke i jeszcze multum innych atrakcji.
14: Mizukon potrwa do niedzieli, a bilety na to wydarzenie możecie kupić online lub na miejscu. Z kolei na tych, którzy zamiast festiwali wolą wyciszające domowe rękodzieło, czekają radne osiedla Niebuszewo-Bolinko. O 17.30 w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Niemcewicza rusza wspólne szydełkowanie pod hasłem Małe oczka, wielka satysfakcja. Nie musicie mieć żadnego doświadczenia, wystarczą szydełko i włóczka oraz ochota na spędzenie czasu w miłym towarzystwie. Wybierzcie swój plan na piątkowe popołudnie, a kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
13: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
0: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Super FM na lato.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tym razem jesteśmy na Jasnych Błoniach i tutaj spotykam się z gościem, Gosią Lisicką z My Way Fitness. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się, aby porozmawiać o wydarzeniu, które tutaj właśnie na Jasnych Błoniach co niedzielę się odbywa, czyli joga pod chmurką. Co to jest za wydarzenie?
2: To jest wydarzenie organizowane przez Radę Kobiet i My Way Fitness i mamy na celu po prostu zrobić coś fajnego dla mieszkańców Szczecina. Spotykamy się przed Urzędem Miasta na paśmie zieleni, tutaj między Urzędem Miasta a Pomnikiem Trzech Orłów. No i mamy tutaj na celu przede wszystkim pokazanie mieszkańcom Szczecina, że aktywność fizyczna nie musi być wyciskiem na siłowni, tylko takim właśnie wyjściem na świeże powietrze, zatrzymaniem się na chwilę, wzięciem głębokiego oddechu, rozciągnięciem się troszeczkę.
1: A skąd się wziął pomysł na jogę pod chmurką i to właśnie akurat tutaj na Błoniach?
2: Myślę, że przede wszystkim chodziło o to, żeby skorzystać z lata, no i żeby wyjść troszeczkę z klimatyzowanego pomieszczenia, w którym zazwyczaj mamy naszą jogę, żeby zmobilizować ludzi do ruchu takiego właśnie. Myślę, że mamy bardzo mało takich sytuacji, gdzie ludzie mogą się zintegrować w takim właśnie fajnym, darmowym otoczeniu.
1: To jest wydarzenie organizowane przez Radę Kobiet, ale czy ono jest tylko dla kobiet? Jak to wygląda?
2: Nie, absolutnie. To jest dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. Też nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, nie trzeba być rozciągniętym, nie trzeba nawet nigdy wcześniej uprawiać jogi. Można przyjść po prostu z marszu, nie trzeba też się również zapisywać. Wejście jest całkowicie darmowe. Chcemy po prostu zrobić coś po prostu fajnego dla każdego.
1: Dlaczego warto przyjść w niedzielę, co niedzielę właściwie na Jasne Błonie?
2: Ponieważ jest to super start dnia. Jest to idealna okazja, żeby po prostu zresetować głowę przed nadchodzącym tygodniem. I myślę, że okazja taka rzadko się zdarza po prostu, żeby przyjść faktycznie, skorzystać z poranka i po prostu fajnie zacząć dzień.
1: No to musimy jeszcze słuchaczom powiedzieć trochę szczegółów, czyli na przykład kiedy, o której mają, gdzie się pojawić, czy coś wziąć ze sobą, jak to wygląda?
2: Zapraszamy już w tą niedzielę, 12 lipca o godzinie 10. Wystarczy wziąć matę lub kocyk, absolutnie nie trzeba mieć profesjonalnej maty. No i najlepiej też wziąć dobry humor, natomiast jesteśmy też tu po to, żeby ten humor poprawić w razie czego, więc po prostu trzeba mieć chęci i trzeba przyjść.
1: I w każdą niedzielę do końca wakacji, jak to
2: każdą
1: wygląda?
2: W każdą niedzielę do końca wakacji, dokładnie, to będzie 19 lipca jeszcze i 26 lipca o 10 rano jest start.
1: Gosia Lisicka z My Way Fitness była moim gościem na Jasnych Błoniach. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wakacje z radiem Super FM.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jest 13. Wiadomości Super FM.
7: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane, a to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
8: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
7: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
9: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
7: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
10: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
11: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
12: Będzie rzutnia do głazów.
11: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
10: I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
7: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Przed nami kolejny ciekawy premierowy weekend w naszych kinach. Młodych widzów bardzo ucieszy zapewne kinowy powrót Vaiany. To film aktorski wytwórni Disney, będący reinterpretacją nominowanego do Oscara animowanego hitu pod tym samym tytułem. Opowiada on o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. W jednej roli wystąpił Dwayne Johnson. Film popularny, bardzo przypomina animacji. Druga propozycja filmów dla szerokiej widowni to Martwe zło ogień. To powrót do klasyki horrorów, bo lata temu legendarny Sam Raimi stworzył 3 filmy z tego cyklu i wywrócił gatunek do góry nogami. Po latach postanowiono więc wskrzesić ten cykl. Po śmierci męża kobieta szuka ukojenia u teściów w ich odosobnionym domu na pustkowiu. Spokój szybko zamienia się w koszmar, gdy kolejni członkowie rodziny jeden po drugim padają ofiarą mrocznej siły i przemieniają się w opętanych przez demoniczne moce przywoływane z księgi zmarłych. Bardzo krwawa opowieść, bo seria Martwe zło nie bierze jeńców. Dwie kolejne propozycje to filmy dla widzów, którzy w kinie poszukują nieco większych wartości. Przekleństwa niewinności to kolejny klasyk, który powraca do naszych kin. W 1999 roku filmem tym debiutowała w kinie Sofia Coppola. Zjawiskowo nakręcone przez Eda Lackmana z eteryczną oprawą muzyczną, Przekleństwa niewinności to zmysłowa opowieść o dorastaniu w latach 70. Nastoletnie siostry Lisbon wspomina bezimienny narrator, zakochany przed laty nie tyle w jednej ze sióstr, ile w nastroju tajemniczości, jaki wokół siebie roztaczały. Kolejna propozycja to Wielki Łuk. W 1982 roku prezydent François Mitterrand zaszokował świat, ogłaszając wyniki największego konkursu architektonicznego ostatnich dekad na projekt nowego łuku triumfalnego, symbolu postępu, braterstwa i rodzącej się ery pokoju. Wybrał projekt nieznanego Duńczyka w średnim wieku, który od zgiełku wielkiego miasta zawsze wolał w spokoju łowić ryby. Teraz skromny wykładowca na oczach całego świata będzie wykuwał swoje wizje. Na jego drodze staną jednak nie tylko własna bezkompromisowość i perfekcjonizm, ale także polityczne naciski i biurokratyczna machina. W sobotę 11 lipca rozpoczyna się w kinie Pionier 1907 w Szczecinie przegląd filmów Federica Felliniego. Pierwszym seansem będą Wałkonie, a potem co tydzień będą pokazywane m.in. Noce Kabiri, 8,5 czy Słodkie życie.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
4: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z Tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Zaglądamy w szczeciński kalendarz na najbliższe dni i sprawdzamy, gdzie po prostu trzeba być. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Jeśli chcecie odkryć Szczecin z zupełnie innej perspektywy, warto wybrać się na miejskie spacery z przewodnikami. To cykliczne wycieczki prowadzone także w czterech językach, podczas których można poznać historię miasta i jego mniej znane zakątki. Dziś o 17:00 zaplanowano spacer śladami willi Westendu i ich dawnych właścicieli. Zbiórka przy pomniku Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów. Trasa prowadzi przez Łękno i Aleje Wojska Polskiego. Poznacie historię zabytkowych willi, zajrzycie do willi Lenza i usłyszycie opowieści o miejscu narodzin polskiego Big Witu. Jutro o 11:00 spod Centrum Informacji Turystycznej przy placu Żołnierza Polskiego wyruszy spacer Szczecin w pałacowym stylu. To okazja, by zobaczyć dawne rezydencje kupieckie i pałace, które przypominają o najbardziej reprezentacyjnym obliczu miasta. Z tego samego miejsca w niedzielę o 11:00 wyruszy spacer Szczecin na starych pocztówkach i fotografiach. Jest okazja porównać współczesny Szczecin z archiwalnymi zdjęciami i przedwojennymi widokówkami. Na zakończenie weekendu w niedzielę o 17:00 spod wiaduktu nad Jeziorem Szmaragdowym ruszy spacer Narodziny Legendy Południowy Szlak Widokowy. Poprowadzi przez najciekawsze miejsca Parku Leśnego, Zdroje i Puszczy Bukowej. Na wszystkie wycieczki obowiązują bilety i wcześniejsze zapisy. Dla miłośników historii otwarte są też podziemia przy Jeziorze Szmaragdowym oraz podziemne trasy Szczecina pod dworcem PKP. To okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych i odkryć mniej znane historie miasta. Na szczecińskie tory wróciła także turystyczna linia tramwajowa 0. Zabytkowe wagony kursują przez centrum i okolice dawnej stoczni, przypominając klimat dawnego Szczecina. A wieczorem w ogrodach willi Lenza wystąpi szczecińska orkiestra nastrojowa z przedwojenną muzyką rozrywkową. Nie zabraknie walców, tank i foxtrotów. Koncert wzbogacą także nowe aranżacje znanych utworów. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór z muzyką i klimatem dawnych lat. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje trwają, przed nami jeszcze sporo czasu na odpoczynek, ale trzeba myśleć także o tym, co nadejdzie. O planach na przyszłość opowie dzisiaj Ania Wyszkoni, wokalistka, która jest z nami w programie Gwiazdy na lato.
3: A tych planów trochę mam, cześć.
2: No właśnie, to jakie to plany? Odpowiedz od razu.
3: No ja w tym roku świętuję swoje 30-lecie. Zacny jubileusz, 30 lat na scenie, więc dużo się dzieje. Mam za sobą pierwszą część trasy zatytułowanej Anniversary, podczas której właśnie podsumowuję te 30 lat. Teraz gramy koncerty plenerowe. Jesienią wracamy do sal i wracamy do tych koncertów biletowanych, dedykowanych. Ja uwielbiam tę trasę. Ta trasa jest takim moim spełnieniem takiej mojej artystycznej wizji łączącej to wszystko, co się działo przez 30 lat z tym, co aktualnie mi w duszy gra. I nie mówię tutaj tylko o tej warstwie muzycznej, ale też tej wizualnej. Ja sobie to wszystko jakoś tak fajnie, wiesz, sprytnie wymyśliłam w głowie i udało mi się to wszystko zrealizować. Jestem wdzięczna też mojej ekipie, która przy tym bardzo intensywnie pracuje. Będzie też nowa płyta. I to mnie, kolokwialnie mówiąc, jara na maksa.
2: Kiedy się pojawi ta nowa płyta?
3: Płyta pojawi się w październiku. Materiał jest już gotowy, zamknięty, więc do tego października pojawią się jeszcze dwa single. No i dzieje się, intensywnie się dzieje. Ja lubię też zaskakiwać moich fanów. Moi fani czekają na te kolejne piosenki. Nie jestem z tych, którzy odcinają kupony. Mogłabym to zrobić, szczególnie podczas takiego jubileuszowego roku, kiedy mogłabym po prostu podsumowywać i sięgać po te największe moje przeboje, ale ja sama dla siebie potrzebuję ciągłego tworzenia i wiem, że moi fani też czekają na te nowe dźwięki ode mnie.
2: W te wakacje będziesz w Dziwnowie 15 sierpnia, a do Szczecina też zawitasz?
3: W Szczecin, nie wiem, nie pamiętam, zapraszam, tutaj odeślę, no tradycyjnie odeślę na moje social media, tam wszystkie daty są. Te daty też, oczywiście one są, ten kalendarz jest uaktualniany, pojawiają się kolejne daty, kolejne miejsca, koncerty. Tych spotkań jesienią będzie też całkiem sporo, więc śledźcie i no, mam nadzieję, że będziemy się gdzieś mieli okazję spotkać.
2: Grałaś już w Filharmonii Szczecińskiej?
3: Grałam już, tak, oczywiście, że. Ale wiesz co, ja grałam, wiem, że grałam poprzednią trasę, a tutaj jeszcze nie miałam przyjemności, wiesz, no tak się zdarza, że jednak powtarzamy te miejsca i te trasy biletowane, one zwykle odbywają się właśnie w tych takich pięknych, prestiżowych salach. Ale nie powiem ci teraz.
2: Ania, to słuchaj, będziemy śledzić twoje media społecznościowe, na spokojnie.
3: Zapraszam, tak.
2: Na koniec jeszcze tak zapytam, czego życzysz słuchaczom Radia Super FM?
3: Ojejku, przede wszystkim zdrówka, żebyście dbali o siebie i bezpiecznie przetrwali te wakacje, żeby każdy odpoczął i żeby zrobił to w najmilszy dla siebie możliwy sposób. No i życzę wam przyjemnych dźwięków. Możecie sięgnąć po moje. Dbajcie o siebie po prostu.
2: Ania Wyszkoni była w tym tygodniu gościem w programie Gwiazdy na lato. Aniu, dziękuję ci pięknie i życzę, no co, dużo energii podczas każdego koncertu, no i całej tej trasy koncertowej.
3: Przyda się i szybkiej regeneracji.
2: Dokładnie.
3: Bo ja lubię zaszaleć na scenie, więc potem regeneracja jest wymagającym procesem. Dziękuję ślicznie.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
15: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: I po reklamie.
17: Jest 14. Wiadomości Super FM.
18: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
19: A mimo chodzi na
20: pasterze moim nie zbywa mi na niczym.
21: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać, do wód spokojnych prowadzi mnie.
22: Urozsawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
18: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
23: Doprecyzowujemy te przepisy, czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praca. praktyczny i teoretyczny.
18: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
0: Z posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
18: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
1: Super FM na lato.
2: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Sama nazwa Jotunheimen oznacza oczywiście dom olbrzymów, a w nordyckiej mitologii właśnie tutaj mieszkali Jotunowie, potężne istoty, z którymi zmagali się bogowie Asgardu. Kilka kilometrów na zachód rozciąga się z kolei inny park narodowy, Rondane, pierwszy park narodowy utworzony w Norwegii. No to zupełnie inny świat niż Jotunheimen. Góry są łagodniejsze, bardziej zaokrąglone, a krajobraz wydaje się spokojniejszy. Właśnie tutaj żyją jedne z ostatnich dzikich stad reniferów w Europie. Jeśli dopisze szczęście, można zobaczyć je z daleka, przemierzające kamieniste płaskowyże. Dokładnie tak samo, jak setki lat temu. Przez miejscowość przepływa rzeka Otta, która kilka kilometrów dalej wpada do jednej z najbardziej znanych norweskich rzek – Gudbrandsdalslågen. Od wieków ta dolina była najważniejszym szlakiem prowadzącym z południa kraju ku północy. No właśnie tędy podróżowali kupcy, królowie, pielgrzymi czy też zwykli mieszkańcy. W pewnym sensie Otta od zawsze była więc bramą prowadzącą w norweskie góry. Niedaleko stąd przebiega również najważniejszy norweski szlak pielgrzymkowy prowadzący do katedry Nidaros, czyli Droga Świętego Olafa. Każdego lata setki pielgrzymów przemierzają tę drogę pieszo. Niektórzy pokonują kilkadziesiąt kilometrów, inni wędrują przez wiele tygodni, ale łączy ich jedno – przekonanie, że najważniejsza nie jest sama meta, ale droga. Muszę wam powiedzieć, że lubię przyjeżdżać tutaj wieczorem, kiedy słońce powoli chowa się za graniami Jotunheimen. Światło staje się bardziej miękkie, szczyty nabierają złotego koloru, a z pobliskich rzek dochodzi nieustanny szum wody spływającej z gór. W Norwegii taka cisza no nigdy nie jest całkowita, bo towarzyszy jej wiatr albo rzeka, albo dźwięk owczych dzwonków gdzieś wysoko na zboczach. No właśnie wtedy łatwo zrozumieć, dlaczego Norwegowie tak mocno związani są z naturą. Tutaj góry nie są tylko pięknym widokiem, ale są częścią codziennego życia. Wyznaczają kierunki podróży, wpływają na pogodę, uczą pokory, przypominają, że człowiek jest tylko jednym z elementów większej całości. Miłego weekendu i do usłyszenia. Cześć!
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Gościmy w Aqua Resort Międzyzdroje i rozmawiam z panią Ewą Tomaszewską. Pani Ewo, czytałam opinię o Aqua Resort. Aqua Resort w Międzyzdrojach to absolutnie unikatowe miejsce na mapie Polski, które przenosi gości w egzotyczny świat bez konieczności odbywania wielogodzinnych lotów. W jaki egzotyczny świat ci goście są przenoszeni?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, to jest bardzo ciekawa podróż. Podróż, która odkrywa zakątki smaku, kultury, kuchni, klimatu, kontynentów Azji, Europy. W samym sercu Międzyzdrojów na terenie Aqua Resort powstał nowy koncept gastronomiczny, restauracja Garden. Za sterami tej restauracji stoi nietuzinkowa postać, bo jest to szef kuchni, który swoje doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych, renomowanych restauracjach. Zarówno mowa tu jest o kontynencie Europy, Azji, od Włoch po Malediwy. Jego menu jest takim hołdem, jeśli chodzi o różnorodność smaków, aromatów i kultur. Autorskie menu zabiera gościa w podróż kulinarną, gdzie odkrywa naprawdę intensywność smaku, egzotykę. My w skrócie mówimy o kuchni mandżu, że jest to francuska elegancja, włoska prostota, azjatycka intensywność i japońska precyzja.
2: A co można zjeść?
3: W menu, jeśli chodzi o ofertę Gardenu, mamy makarony, mamy coś z kuchni japońskiej, mamy wyśmienite pasty, ale tam są też przekąski, które włoska szynka, która jest skrojona ręcznie przez szefa kuchni na cieniutkie plasterki z dodatkiem pieczonej bułeczki, włoskiej bułeczki, skropionej prawdziwą włoską oliwą. Naprawdę smaki nieziemskie.
2: Słyszałam też, że sprowadza szef kuchni przyprawy, produkty z krajów ich pochodzenia.
3: Zdecydowanie tak, potwierdzam 100% prawdy. Szef mandżu pochodzi ze Sri Lanki. Często odwiedza, jak tylko ma możliwość, bądź też planuje takie wyjazdy, ale zawsze nam powtarza, muszę jechać, bo muszę przywieźć tą akurat przyprawę, ten aromat. On dowodzi do nas te swoje magiczne składniki, które wzbogacają danie o naprawdę nieziemski smak.
2: I to tłumaczy gwiazdki Michelina, które są sugerowane właśnie w Państwa ofercie. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jakie inne możliwości kulinarne, no bo przecież nie tylko mamy tę oryginalną kuchnię Garden, jakie inne jeszcze możliwości kulinarne proponuje resort Międzyzdroje?
3: Skoro jesteśmy przy restauracji à la carte, warto wspomnieć, że restauracja Garden nie jest jedyną restauracją, która oferuje szeroki wybór dań. Mamy drugą restaurację, tawernę, która jest już na pewno dużo dłużej z nami niż Garden. Tawerna z kolei ma w swojej ofercie europejskie dania. Szefowa kuchni Magda jest swego rodzaju mamą, która z kolei prezentuje na talerzu zupełnie inny oddźwięk dania. Jest to kuchnia bardziej europejska, bardziej polska i znajdą się tam niewątpliwie pozycje, które wszędzie są obecne, czyli na pewno nie zabraknie typowego schabowego, ale z kunsztem szefowej kuchni.
2: Jeszcze oczywiście można wykupić posiłki wraz z pobytem. Czy to jest też taka wyszukana kuchnia, czy to jest też dobra kuchnia, warta polecenia?
3: To jest wyśmienita kuchnia. Bufety, nasza oferta bufetowa, to co już pani wspomniała, oferta, która wchodzi w skład pobytu, pakietu pobytowego, to są nasze bufety. Restauracje bufetowe, których mamy aż cztery, dlatego, że jesteśmy olbrzymim obiektem, ale też cztery, dlatego że mamy tak duże zapotrzebowanie. Nasi goście, pomimo różnych ofert dostępnych na naszej stronie, wybierają z reguły pobyty, które składają się z noclegu, ale również z wyżywienia. Warto wspomnieć, że możliwości nasze pobytowe to nie tylko śniadanie, to nie tylko śniadanie z obiadokolacją, ale rodziny przebywające u nas na pobycie mogą tak naprawdę dobrać sobie ofertę, która zapewni im 3 posiłki dziennie, czyli wchodzimy również w lunche. Bufety są bardzo rozbudowane, znajdują się tam dania gorące, zimna płyta, możliwość komponowania własnych sałatek, do tego mamy odpowiednie sosy. Mamy stację deserową, mamy stację z owocami, mamy własną wypiekaną bezę naszego cukiernika. Także myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie w tych bufetach.
2: I oczywiście pizza dla dzieci.
3: Zaczęła Pani bardzo ważny element składowy, jeśli chodzi o ofertę gastronomiczną w naszym resorcie. Nasi goście to rodzice, ale również w dużej mierze, w dużym stopniu to są dzieci. I nad nimi pochylamy się, w zasadzie szef kuchni pochyla się bardzo mocno. Stworzył specjalną ofertę menu dla dzieci. Zupki, dania główne, ale przede wszystkim to, co dzieci kochają, czyli pizza. Każdego dnia dzieci na obiad, kolację otrzymują pizzę, ale to nie wszystko. Dzieciaki również mogą skorzystać z automatu z lodami, gdzie mogą sobie dowolne ilości nakładać. Oczywiście rodzice to kontrolują, natomiast tak, szeroko otwieramy ramiona, jeśli chodzi o ofertę dla dzieci.
2: Brzmi przepysznie. Do Aqua Resort Międzyzdroje zapraszała Pani Ewa Tomaszewska, kierownik marketingu.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
4: Czy jesteście gotowi naprawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
5: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM z podgryfińskiego Nowego Czarnowa, ale myślę, że jak powiem, że jesteśmy w Krzywym Lesie, to większej ilości osób zapali się lampka. Właśnie tutaj zadano sobie pytanie, jak to te drzewa się wygięły? Na nie odpowiedź spróbują znaleźć naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Gryfino. W ramach projektu planowane jest utworzenie Krzywego Lasu 2.0 na terenie oddalonym od pierwowzoru o kilkadziesiąt metrów. Będziemy eksperymentować, mówi zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Gryfino, Daniel Pogorzelec.
2: My także po drzewach, które są w Starym Krzywym Lesie, widzimy, że one się takimi partiami trochę różnią od siebie, więc też ta osoba, bądź ci ludzie, którzy inicjowali ten proces, też robili pewne eksperymenty. I tutaj najlepszą metodą będzie rozproszenie ryzyka, to znaczy wykorzystanie kilku metod. Próby otrzymania nowego krzywego lasu. Część tych drzew jest genetycznie spokrewniona i tutaj naszym takim zadaniem, też trochę takim naukowym, zawsze jak się wykonuje pewne prace naukowe, chce się mieć taką bazę porównawczą. My tych z aktualnego krzywego lasu, tych spokrewnionych, nie będziemy giąć, bo też powstała taka teoria, a może on jest taki genetycznie.
1: Czy ta teoria się sprawdzi? No to się jeszcze okaże. Oprócz tego będą inne metody. O tych opowiedział profesor Marcin Kubus z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
3: Poprzez różnego rodzaju właśnie działania takie szkółkarskie, przycinanie, wyginanie specjalnych konstrukcjach, też w różnych terminach postaramy się jak najbardziej optymalnie tutaj odzyskać ten malowniczy kształt. Takie pierwsze efekty już naprowadzania tych drzew poprzez cięcia i formowania będą widoczne już w drugim, trzecim roku wzrostu, to na pewno.
1: Krzywy Las liczy obecnie 90 drzew, natomiast projekt jego odtworzenia ma objąć prawie 2000 nasadzeń. Kiedy i czy w ogóle się one wykrzywią? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać. Z Nowego Czarnowa pod Gryfinem dla Radia Super FM relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: drugi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabińskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
7: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
6: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają w weekend jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
6: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala. Po tym jak szyba się rozprysła, inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nie jak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
9: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
6: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: No i to jest proste, to jest Dawid Kwiatkowski w Super FM w piątkowe popołudnie, 21 minut po godzinie 15. I tego dobrze się słucha, stojąc w korku. No na przykład na drodze S3 się fajnie słucha w stronę Goleniowa ze względu na dwie kolizje. Stoi droga ekspresowa od węzła Klinijska do Goleniów Zachód. Tam warto zdjąć nogę z gazu, by bezpiecznie dojechać do zamierzonego celu. Jak donosi nasz słuchacz, także kolizja dwóch aut na węźle Dąbie w kierunku Wielgowa. Tutaj także uważajcie, bo może się korkować. Spory ruch na węźle Kijewo przy wjeździe do Szczecina. Osobiście polecam omijać ten zjazd, wybierając na przykład ten w Dąbiu. Potem kontynuujecie Irydową do Ronda Gryfa. Tam ograniczenie do 50. Pamiętajcie, nie dajcie się naciąć na mandat. Albo możecie kontynuować Tczewską do Goleniowskiej. Albo za przejazdem kolejowym skręcicie w Pucką i dalej Młyńską. Kontynuujcie do Pomorskiej. Tłoczna na energetyków, tak jak patrzę na mapę Szczecina, w stronę Mostu Długiego. Zatrzymacie się już przed rondem Portowców. Tak samo powoli jedzie się Nabrzeżem Wieleckim, zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Stoi Wyszyńskiego już na wysokości katedry. Podobnie jest na Alei Niepodległości. A co dzieje się w ścisłym centrum? No o tym powiem już za niespełna 20 minut. Zawsze możecie dać nam znać, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Może jedziecie nad morze, może nad jezioro, bo pogoda sprzyja. To dajcie nam znać. 91 24 5 piątek, pomarańczowy telefon jest zawsze do waszej dyspozycji. Czy wracacie z pracy? O, niezależnie od tego, co robicie. Warto dzwonić. Whitney Houston, How Will I Know? Teraz w Super FM na takie dobre rozpoczęcie tego powrotu do domu z pracy. A czemu by nie? A gramy.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Nie wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
19: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
20: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
21: Pilates na piasku z widokiem na Odrę albo mocne alternatywne brzmienia w Słowianinie. Szczecin ma dziś idealne plany na rozpoczęcie weekendu. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już o 18:00 warto zabrać matę, wygodny strój oraz butelkę wody i ruszyć na Wyspę Grodzką. Na miejskiej plaży wystartują plenerowe zajęcia pilatesu. To idealna okazja, żeby po całym tygodniu pracy odciążyć kręgosłup, wyciszyć głowę i złapać oddech od codziennego pędu. Taki trening kosztuje 35 zł i jest otwarty dla każdego, bez względu na stopień zaawansowania. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na facebookowym profilu Salsa Fit oraz Wyspy Grodzkiej. Z kolei o godzinie 19:00 w Domu Kultury Słowianin ruszy festiwal Szczecin Wave, czyli przegląd lokalnych artystów grających całkowicie po swojemu. Na scenie zobaczycie jazzowo-elektroniczne Azel Trio, folkowo-bluesowy skład Słoka Drabkowski i Kałka oraz postpunkową formację Stany Pośrednie, o której w Polsce robi się coraz głośniej. Wydarzenie jest biletowane, a wejściówki złapiecie na miejscu. Dobrego popołudnia i wieczoru, a kolejne wakacyjne informacje już jutro o 9:30.
17: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
18: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
19: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
22: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut zostało do godziny 16, a ja sprawdzam to, co dzieje się na drogach w stolicy Pomorza Zachodniego. Na początek droga S3, gdzie tworzy się zator w stronę Goleniowa. Tam trzeba uważać, bo jak zaznacza nasz pan lektor...
3: Uwaga, kolizja.
2: I warto tam zdjąć nogę z gazu, by nie doszło do większej tragedii. Korek zaczyna się już na wysokości węzła Kliniska. Czy można go ominąć? Ano można. Wystarczy nie wjeżdżać na S3, tylko kontynuować przejazd alternatywnie przez Załom, potem Płucice do Klinisk Wielkich i dalej w stronę Goleniowa przez Różyce. Później wjeżdżacie na S3 już z pominięciem korków. Teraz Szczecin, kolejna kolizja, tym razem tuż przed rondem Hakena, jadąc z Podjuch na Floriana Krygiera. Powoli jedzie się także obwodnicą Przecławia, a tłoczno jest na Mieszka I w stronę Placu Szerockiego. Duży ruch w okolicy Placu Szarych Szeregów, stoi Piłsudskiego, Wielkopolska, Wojska Polskiego czy 5 Lipca. A jeśli kierujecie się na północ, to z Czanieckiej polecam jazdę na Suwak. Tam się korkuje, nieco lepiej jest na Pawła Stalmacha do Drudzkiego Lubeckiego. Wakacje czuć na Bogumińskiej, bo tam bez większych utrudnień, no nieco więcej aut przy skrzyżowaniu Spokoju, ale to nie jest to, co znamy tu z czasów nauki szkolnej. A jeśli chcecie do nas zadzwonić i przekazać nam to, co dzieje się na drogach, to się w ogóle nie krępujcie, to wybierajcie nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
2: Tylko wybierajcie nie podczas jazdy, bo wiecie. No.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
7: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. I po reklamie.
11: Jest 16. Wiadomości Super FM.
12: Z farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi.
13: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
14: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
12: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
15: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
12: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższe od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
16: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
12: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
17: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
12: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr i to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
18: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
12: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
11: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jeszcze przed godziną 16 wspominałem, że na Bogumińskiej czuć wakacje na drogach, czyli zero ruchu i spokojnie. No ale teraz już mogę powiedzieć, że te dobre czasy dobiegły końca. Sznur samochodów czeka na przejazd w stronę Polic. Korek zaczyna się na wysokości stacji paliw. Podobnie jest w kierunku Chorzej. Rozluźnił się za to ruch na Strzanieckiej w stronę Wilczej. Tak samo dobrze jedzie się ulicą Stalmacha do Drudzkiego Lubeckiego. Nadal hamulec przyda się na Energetyków w stronę Mostu Długiego, a korek zaczyna się przed rondem portowców. Przejezd na Wyszyńskiego do Bramy Portowej, ale tłoczno za to w Mierzynie, tak jak patrzę na tą zachodnią część naszego miasta, na Welecki do Topolowej. Potrzebujecie około 5-10 minut, by przejechać w stronę Skarbimierzyc. Podobnie jest w kierunku Szczecina. Korki w okolicy ronda Hakena, stoi południowa na odcinku od Uniwersyteckiego do Hakena. Tak samo źle jedzie się obwodnicą Przesławia do ronda Hakena, a stoi też Florianka na Krygiera w kierunku Warzymic. Bez zmian na S3 w stronę Goleniowa, nadal duży korek po kolizji przed godziną 15. Warto zdjąć nogę z gazu, aby dojechać bezpiecznie do celu, bo przecież trwają wakacje.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. W Kaskadzie przez cały lipiec baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
7: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
10: Francja czeka już na rywala w półfinale. Zostanie nim zwycięzca starcia Hiszpania-Belgia, który już dzisiaj wieczorem. Pierwszy gwizdek o 21:00. La Furia Roja w 1/8 finału zrewanżowała się Portugalii za porażkę w finale Ligi Narodów w zeszłym roku. Mikel Merino bramką w doliczonym czasie gry zapewnił swojej drużynie pierwszy awans do ćwierćfinału Mundialu od triumfu w 2010. Co trzeba podkreślić, Hiszpania na tym turnieju cały czas nie straciła gola. To już 6 spotkań z rzędu, czym reprezentacja Luisa de la Fuente śrubuje rekord. Sam de la Fuente natomiast może zostać dopiero trzecim selekcjonerem europejskiej reprezentacji w historii, który awansuje z każdego z pierwszych 7 meczów fazy pucharowej na wielkim turnieju. Belgia natomiast jako pierwsza reprezentacja na tych mistrzostwach świata oddała ponad 100 strzałów, pokonując w 1/8 finału kadrę USA 4-1. Podrażnieni kontrowersją z anulowaną czerwoną kartką Folarina Baloguna, podopieczni Rudiego Garcia przedłużyli swoją serię bez porażki do 18 meczów, zdobywając w tym czasie średnio ponad 3 gole na spotkanie. Czerwone Diabły czekały na kolejny ćwierćfinał Mundialu tylko 8 lat i z pewnością chciałyby powtórzyć sukces z poprzedniego występu w tej fazie, kiedy w 2018 roku pokonały Brazylię 2-1 i ostatecznie zajęły 3. miejsce.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Weekend na horyzoncie, już powoli go widać, ale nim do niego dojedziemy, to musimy uzbroić się w cierpliwość. Na przykład na drodze S3 w stronę Goleniowa. Tam kolizja spowodowała zator na odcinku od węzła Kliniska Małe do Goleniów w południe. Można go ominąć, skręcając na węźle Kliniska, a potem jedziecie dalej przez Różyce i Łozienicę, aż wjedziecie na S3, omijając tym samym wspomniany korek. Spokojnie na węźle Kijewo w stronę Szczecina. Tak samo dobrze jedzie się ulicą Struga, potem Hangarową, Eskadrową i Gdańską do centrum Szczecina. Bez zmian w okolicy Ronda Hakena. Tłoczno na obwodnicy Przecławia. To samo dotyczy odcinka południowej od Ronda Uniwersyteckiego do Hakena. Czy warto omijać Cukrową? Warto, bo tam niewiele samochodów czeka na przejazd w stronę Warzymic, ale szczęście zależne jest także od zamkniętego, albo i nie, przejazdu kolejowego na Cukrowej. I wtedy już słodko. Z pewnością nie będzie, bo będziecie czekali w korku na przejeździe kolejowym. Jak zawsze o tej porze korkuje się Europejska, Dworska i Ku Słońcu. W obu kierunkach spokojniej jest za to na Derdowskiego. Droga z Pilchowa do Szczecina przejezdna. Tak samo jest na Wojska Polskiego. Nieco większy ruch w okolicy węzła Łękno. Tak jak tam patrzę, to... Stoi Trałguta, jak i Majdańskiego w stronę Pogodna. Wszystkich Świętych w kierunku Niebuszewa to pewny postój, ale tylko na jedną zmianę świateł. No i już, i po korkach, i można zaczynać weekend. A ten będzie słoneczny, szczegóły już jutro w letniej linii brzegowej. Na nią Was zapraszam już teraz, Tomek Janicki. Pięknego popołudnia Wam życzę, no i bezpiecznej drogi, jak zawsze.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: I po reklamie.
0: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku-Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
6: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, Kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
5: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku-Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
7: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
5: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
8: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
5: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
0: Wakacyjny hit.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: To są propozycje dla miłośników kina, muzyki i sztuki. Barbara Gądek. O szczegółach w serwisie kulturalnym. Przed nami filmowy weekend z Aleksandrą Konieczną w roli głównej. W kinie Pionier rozpoczął się przegląd Intymność i napięcie. Trzy oblicza Aleksandry Koniecznej. Organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu 50x51. Na ekranie trzy filmy z jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Dziś film Jak pies z kotem. W sobotę o 18.15 Siubuk, a po seansie spotkanie z Aleksandrą Konieczną. To będzie okazja do rozmowy o filmie, o pracy na planie i współczesnym polskim kinie. Przegląd zakończy się w niedzielę o 16.30 projekcją nagradzanej Ostatniej Rodziny, w której aktorka stworzyła pamiętną rolę Zofii Beksińskiej. Wszystkie seanse odbędą się w kinie Pionier, a szczegóły i bilety dostępne są w kasie kina i na stronie internetowej placówki. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik, laureatką ubiegłorocznej Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin za całokształt twórczości. Artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A już dziś w ogrodzie Villi Lenza rozpocznie się cykl Letnie Wieczory w Villi Lenza. O 19.00 Aleks Marek wraz z zespołem zaprasza na koncert przebojów lat 60., 70. i 80. W programie m.in. piosenki Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Tiny Turner i Donny Summer. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń i biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Wakacyjne hity Super FM.
8: Escucha el ritmo.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje trwają, przed nami jeszcze sporo czasu na odpoczynek, ale trzeba myśleć także o tym, co nadejdzie. O planach na przyszłość opowie dzisiaj Ania Wyszkoni, wokalistka, która jest z nami w programie Gwiazdy na lato.
3: A tych planów trochę mam, cześć.
2: No właśnie, to jakie to plany? Odpowiedz od razu.
3: No ja w tym roku świętuję swoje 30-lecie. Zacny jubileusz, 30 tak, lat na scenie, więc dużo się dzieje. Mam za sobą pierwszą część trasy zatytułowanej Anniversary, podczas której właśnie podsumowuję te 30 lat. Teraz gramy koncerty plenerowe, jesienią wracamy do sal i wracamy do tych koncertów biletowanych, dedykowanych. Ja uwielbiam tę trasę. Ta trasa jest takim moim spełnieniem takiej mojej artystycznej wizji łączącej to wszystko, co się działo przez 30 lat z tym, co aktualnie mi w duszy gra. I nie mówię tutaj tylko o tej warstwie muzycznej, ale też tej wizualnej. Ja sobie to wszystko jakoś tak fajnie, wiesz, sprytnie wymyśliłam w głowie i udało mi się to wszystko zrealizować. Jestem wdzięczna też mojej ekipie, która przy tym bardzo intensywnie pracuje. Będzie też nowa płyta. I to mnie, kolokwialnie mówiąc, jara na maksa.
2: Kiedy się pojawi ta nowa płyta?
3: Płyta pojawi się w październiku. Materiał jest już gotowy, zamknięty, więc do tego października pojawią się jeszcze dwa single. No i dzieje się, intensywnie się dzieje. Ja lubię też zaskakiwać moich fanów. Moi fani czekają na te kolejne piosenki. Nie jestem z tych, którzy odcinają kupony. Mogłabym to zrobić, szczególnie podczas takiego jubileuszowego roku, kiedy mogłabym po prostu podsumowywać i sięgać po te największe moje przeboje, ale ja sama dla siebie potrzebuję ciągłego tworzenia i wiem, że moi fani też czekają na te nowe dźwięki ode mnie.
2: W te wakacje będziesz w Dziwnowie 15 sierpnia, a do Szczecina też zawitasz?
3: W Szczecin, nie wiem, nie pamiętam, zapraszam, tutaj odeślę, no tradycyjnie odeślę na moje social media, tam wszystkie daty są. Te daty też oczywiście one są, ten kalendarz jest uaktualniany, pojawiają się kolejne daty, kolejne miejsca, koncerty. Tych spotkań jesienią będzie też całkiem sporo, więc śledźcie i no, mam nadzieję, że będziemy się gdzieś mieli okazję spotkać.
2: Grałaś już w Filharmonii Szczecińskiej?
3: Grałam już, tak, oczywiście, że. Ale wiesz co, ja grałam, wiem, że grałam poprzednią trasę. A tutaj jeszcze nie miałam przyjemności, wiesz, no tak się zdarza, że jednak powtarzamy te miejsca i te trasy biletowane, one zwykle odbywają się właśnie w tych takich pięknych, prestiżowych salach, ale nie powiem ci teraz.
2: Ania, to słuchaj, będziemy śledzić twoje media społecznościowe, na spokojnie.
3: Zapraszam, tak.
2: Na koniec jeszcze tak zapytam, czego życzysz słuchaczom Radia Super FM?
3: Ojejku, przede wszystkim zdrówka, żebyście dbali o siebie i bezpiecznie przetrwali te wakacje, żeby każdy odpoczął i żeby zrobił to w najmilszy dla siebie możliwy sposób. No i życzę wam przyjemnych dźwięków, możecie sięgnąć po moje, dbajcie o siebie po prostu.
2: Ania Wyszkoni była w tym tygodniu gościem w programie Gwiazdy na lato. Aniu, dziękuję ci pięknie i życzę, no co, dużo energii podczas każdego koncertu, no i całej tej trasy koncertowej.
3: Przyda się i szybkiej regeneracji.
2: Dokładnie.
3: Bo ja lubię zaszaleć na scenie, więc potem regeneracja jest wymagającym procesem. Dziękuję ślicznie.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
3: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnem w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
5: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szuka, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówi 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadził do jakiej rezum. I to jest szkoda.
4: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
6: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
7: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
6: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
7: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
6: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
4: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
8: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14:00 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
4: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
2: oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w trzech setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Feriego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W sześciu meczach odnieśli 6 zwycięstw i jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
7: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów.
8: Hiszpania
7: ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć. Z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie zwycięzca meczu prowadzącego w rankingu ATP Janika Sinera z Nowakiem Dżokowiczem. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
10: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale dwa lata temu na igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy czwarte miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
9: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym meetingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
11: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się teraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
9: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słowenię Tadej Pogacar, a na drugim miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Winigo.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Wakacyjny hit.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.
2: Je suis désolée. Lo siento.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Twój wieczór zaczyna się tutaj.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: ciała.
1: Dużo gramy, mało gadamy. Super FM.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?